0: shit nendoi en porietap kolenjin
1: MFM kigen kiamut kila kigorun agotun koin MFM ninyotun.